Sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs

Ale już pak i pak często, często sens jepi mnie. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je